worship aye kwa Kristo ni ufaso express o ho kire nyankopɔ na pɛso ni osoro edin kita ho pa ntie baabia nhyira live worship osofo Jeremiah sofo Joshua Kasvosa ena making tio ochinabi obeda mase